Biedlnaši jesčie, a to s dupkom, a tuž poladnime tiež ešte na dženznišie vedro. Dženca rano to máme s plakami trochu došu, kurjavu, kežbyče tuž jeli zosče s autom popuču. To som tiež dženca rano južo dožíva, ako som tu do študia jíva. V bielu dňa pak zmijeme šuče svunco, zdžela tiež trochu došu mročele. Tutaj pak przyniosły nam hakle nawieczo, a wieczo mniejsze szwiele, też nie wiedra są dżęca możne. Żywe sliebro stupa dżęca na 30 stopniu, tutaj wieszcza nam meteorologę maestrujem za panczycy kuku, a wiecik tu przyjdzie dżęca z wukoda. Też jutce zmiemy znowu szwiele, a też nie wiedra. Živé slievro stupa to na 26 do 27 stopňov a tiež sobotu vostane dále neobstajne s nekotrými švielami a rímaniom, potom má byť maximálne 24 stopňov.

0: Tasse wirklich so.
1: Jena pošestřih.
2: Srpski rozvoz. Povjestře. V studiu Milan Grojlich.
3: W Hornej Łužicy jest so liczba wuczomników a wuczomnicu na ladanskich szulach, kietro zwyżywa. Każ wukadza z przelada Sakskiego Krajnego Zariada za statystyku, bie ich loni w budyjskim okresu niemalie dwójcy tylko każ 2021. Z tym wodpyszczu jest so też tu sakski trend, co się przecojacy ludzi ladanskie pochowanie pyta. W Zoryckim okresu jest so liczba toho unia zwyżywa, tam pak jenoś snadnie. Tež vo Hornej Łužicy plavuja ratarske zavody dale a bolje zojove bune. Kaž Burske zjazka Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so pwonina plavovania zoje v minenych letach jasne povečiva. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
4: Končinach okolo Budešina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Burske zjazka im. Tež pošitkonje reča klimo a zmena a stupace temperatury za plavovanie zoje v Hornej Łužicy, tež serbsce ratarjo, viace zoje plavuja, Roman Vesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
3: Kaž väčšina ratarjo dale zdjeli, cedža plavovanje zoje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapau Fanfaro, niedom dwaj tytule wudobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadzichu sotele dny w mieście Puebla w dyscyplino maj pulna parada a wolny styl przeciwo konkurency. W kategorii Field Show w obsadzichu jeszcze cieczy miestno. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jacahacz cicyci kraju. Łužicki center w Vojarecach poskicza od najnowszego tak menowanu bajkovú rally. Z pytaniom a hodaniom moža so słyby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, kajšo kravače abo przypodnice ze znajomič. Rally je analogne natvarena, ma ľuďom region zbližič a docpieč z hostčo dlieje v Łužickim centere v ostanu. Kež center dale zdjeli, stej za nazimu a spočatk přichodného leta dalšie také rally z Łužickim aj témom aj plánované. Domizniski muzej v Delnej Łužickim Dešnje može svoj poskytk za šule svojba a seniorov Vopkovač. Spichovanske tovarstvo muzeja je na svojej vôni zhromadžizni rozsudživo, co prevozmie trebne svojski podžel za vobdžilenie na spichovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkách potom zobie Brokovský hamt svoju přirážku skročiv, tak predsedka tovarstva muzeja Kristýna Klimová. Ju sú zdobom na zhromadžizne v zastojenstve obkručili. Jej po boku je votnetka ako zastupovaca předsedka Babet Cenkarová, ktorá špie domizniski muzej v Dešnje veľa let navedovala. To bych upovieste, keď nám kače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Tu a tam máme kúria budženca ráno, pozdíšo tošto slunca a na cíceči stopňu vodňo, poponiu a večo sú tie švíjele a nevedra možné.
5: Na pučach a na druhách týždňa a 4 je šitko, zase poriadku přijemuj vám všim tož dobrú jizbu. Jeli zamač vy za nás nekajke školy informácie, koho voko vopkada, alebo snadno tož toho loho fota, potom zazvenče nás tu pod Budešin 7400, alebo vúživajče našu app MDR Serbia. Tam môžete s nami četovač, nám audia posvač a vyzotiš fota a videa.
2: Serbský rozvoz.

0: Andreas, pekinje dospiewał, z dupką na posetmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Hornej Łužicy jest o liczba wuczomników a wuczomnicu na ladanskich szulach, kietro zwyszywa. Kaś wukadza z przelada Sakskiego krajnego zariada za statystyku, bije ich loni w budyjskim okresu niemalie dwójce tylko kaś 2021. Z tym wodpyszczuje so też tu sakski trend, zo se przeco jacy ludzi ladanskie pohowanie pyta. W Zorylskim okresu jest o liczba to runia zwyszywa, tam pak jenoś snadnie. Tež v Hornej Łužicy plavuja ratarske zavody dale a bolje zojuve bune. Kaž Polske zjazkaj Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so ponina plavovania zoje v minenych letach jasne povečiva. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budyšina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Polske zjazkaj. Tež pošitkonje reča klimu a zmena a stupace temperatury za plavovanie zoje v Hornej Łužicy, tež serbsce ratarjo, viace zoje plavuja, Roman Vesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdjeli, ceđa plavovanje zoje přichodnych letach išče rozširić. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach kapału fanfaru niedom 2 tytule wudobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadzić już o tyle dny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziu jeszcze cieczy miestno. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jacach cicyci krajów w obdzielili. Łužicki center w Vojarecach poskicza od najnowszego tak mianowaną bajkową rally. Z pytaniom a hodaniom może so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, kaśło krabacze albo przypodnice ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżyć a docpieć, so hostczo dleje we Łužickim centerze w ostanu. Kaś center dalej zdzieli, stej za nazymu a z początk przychodnego lieta dalszej takiej rally z Łužickimi temomaj planowanej. Tomizniski muzej w Delnym Łužickim Deśnie może swój poskitk za szule swojby a seniorów obkować. Spiechowanskie towarstwo muzeja je na swojej wóni zromadziznie rozsudziło, co przewozmie trybny swójski podziel za obdzielenie na spiechowanskim programie Braniborskie. To steje się na raczkach, potem sobie Borkowski hamt swoju przyrażku skroczył, tak przedsytka towarstwa muzeja Krystyna Klimowa. Jusu z dobą na zromadziznie w zastojnstwie obkroczyli. Jej po boku je wotnietka jako zastupowaca przedsytka Babet Cenkarowa, kotra szpie Tomizniski muzej wedeśnie wele liet navedowała. To byś opowiedz czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu a tam mamy kurjawu, dżęca rano, pozdzisz od troszczo słońca a na cicy czy stopniu wodnio, poponiu a wieczo su też świele a nie wiedra możne.
0: Wszystko klopwe, wszystko bieży na puczach, a na drogach, jeżeli zostrze to inaczej omienienia, zazwęczy tu do studia Budyżin 7400 je nasze cisło. Chyba zapisać nam pojeść, naszej app MDR Serbia możecie nam pojeść pisać, narzeczyć albo samo fotoswać.
1: Serbski rozwóz.
0: Cztery mężczyny po naposledmiche. Dobranie.

Sofia. A my to shop potem romadzimy naszej obrazowej galerii, naszej internetnej stronie AEP MDR Serbia. Wozywimy, przecież tyśmy rozwosunicy, so wieselimy przez lube, dołolue postrowy od was. Nie zapuczcie proszę przypisać, gdzie z czy dołolu, a jak, aż to je widzieć. A znanąż jako podasę nich to z was, gdzież do czeskie do dołola, bo tam przyjdzie nasz przychodny tytuł.

A ja nie pokazam wam nie tylko pucz domoj, nie skierę na opak, pucz won tak rec, dokaj możecie się wuleczeć. Tu są nasze pokiwy. Dzieci może się dżęca Muzeju Zapadnie w Łużycy w Kamieńcu w umiejstwo odkryć, a to od 2 do 4. W Szulskim Muzeju Stróży podla Hučiny są dżęca zetkaja, co bych już na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Prosinski poskitk traje w 10 do popołudnia cioch, a wasze dzieci są tam za 10 euro zastarani. W Sulšicach przeprosza kunstodżynia na wiesny Svedżyn, co to Sulšice pola Kulowa, jutrze na to, czy so piło wieczo 6, przy zamknu so rie. Sobotu celia so przy południu jenej znowa jednatki, po południu cioch je potem zromadne kofepicze, a od wieczora 10 za so rie, tak mianowane Elston Beats rie. Niedzielu je potem skierę dzień za swojby, jednaczych ubiedzuje so dzieci, a po południu cioch zmija tam swiedzenski program. Wieczor 9 cedza się zromadnie finale Światowych Mistrzostw Kopeńce w opladacz. Zarodowa noc wyszczynie 1000 swieczku, proszę was sobotu do klosztorskie zarody klosztra Maryjnej Gwiazdy, a to od wieczora 7. Mimo osobitych obrazów a scenu ze sviečkou doživíte tiež hudbu. Miestrujem vystupí duo Helena a Jan, ale tiež kusvaria sú si do kloštra přeprosili a tiež vúžičanská rapsodia zahrajuje. Kartky dostanete pri večernej kase, alebo nitko hišo online za 12 euro.

0: Krótko powiedzieli na rzeczie, 8 godzin 16. Oficjalny sydlenski rum Serbo, delni w Łużycy, so tak nie powieci, każ bieżcie się to knieżostwo, a brani boska serbska rada pszałej. O tym smy konst zajszło tydzienia już rozprawieli. Wyższe zaradnicke sudnictwo Berlin-Braniborska je wodpokazało prostwy wo próbowanie wusudu niższej instancy. Nietko z tej knieżostwo a serbska rada reagowały. Bądźże dale z jurystyckim rozestajeniem Milano, albo je to z tym nietko wodpyte.
1: Na hajkajš Braniborske ministerstvo za vedomosť a kultúru zdieli je so ze Serbskej rádu dojednalo, so v úsude akceptuja. Ministerstvo a ráda však biešte civoj serbský sydlenský rúm rozširič a s tým končinu, žež maja dvúročne vesne tafle a dalšie zjavne popísania. Jacore potrichene gmene pak bichu so pšečivo tomu vobarali a argumentovali, so neje ve vistych sach dost što pokazo za serbske rečne abo kulturne tradície. Sudnictvo Kočebusu bie před letomaj za vulki džil tutych badov komunam pravje dało, so po takim nesuše javone s do sedlenského ruma. To je vyša instanca netko vobkručiva. Krajne zamovite za serbske naležnosti Tobias Dyno to drevobžaruje, 2014 nastorčene diskusijne proces vo sydlenskim rumje pak bie po jeho meniniu tola dosť produktívne. Gmene sú so ze svojimi stavy s nami zabirali a to što z nich je šak so tež uznavo k serbskému herbstvu a súšanietko do serbského sydlenského rumja.

0: Macie da przedstawu Łużycy przychoda? Hina kaczyżęca. Łużyska wulka miasta, podzimska autodroha a świetniszczuła stacja L1 w osrecztoho. Tole je Peter Malin, kiżo lecze 19. a 9. a posta, takle swoim science fiction pojedanczku wopisował. Też zo budża ludzo z wizofonom komunikować. Iżtoż menujemy dżęca, 60 lat potem videotelefoniju na szmoratku, tablecze abo liczaku. A jak mógł klinczeć, gdyż rakieta we Łużycy na stacji L1 startuje, to słyszycie nitko.
1: Moi lubi przyposłuchario doma przy radiach, wy nie możecie sobie przedstawić, kajki sławny wokomike nas nitko na Łużyckiej astronautyckiej stacji L1 oczekuje. Ziel lieta je so na rakete tvarivo, dvojce je so odlet špatnego vedra dla přesunuć drbio tola dženca, je nam Sviatek Peter Mive. Vokovo be susive ľudži zromadženem na vysokých tribunach při krome startovanišťa a šice vopkeč buja na pieči se svojimi dalokovidami, kak so pomalu a vysče odstlana vieža se s liftom ke rakete suam, nitko runie ve tutem vokomiku přeliezu tři osoby z lifta do raketovej kabiny. Krótke kivnenčko a netko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ešte nic, ale netko, to je znamio, zo sú pilóča hotoví k starte. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nemalie docpieva. Ľudžo steja hižo nesčapni, machaja ze s rukami, pokazuja na raketu a žltu sviecu.
2: Vážení čitomi, kečbu, za 50 sekúndov odkričí 5 skočíková ľudí mi obsadená raketa AK-1 a 70 na svoj lit okolo mesačka za 30 sekúndov, za 20 sekúndov, za 15 sekúndov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, start!
1: Nitko, raketa začepota a je agregáty počinujú dívať. Z dennego końca uwala się nitko husty, biły kół, kiż rakietu celie zakryje. Rakieta so zbija. A iż owócili, kaś jeliczka do niebie. Dołuchu biłu łopusz zasobu czarny. Aplauz. To je wulkotny start. A z tym dam zasob oczol do studia.
0: Tobie Burysk, znasz je słuchory AK-1 a 70. Što astronauta świetniszczu dożywia, a što została, gdyż czas przeskocza, pak zajszłości abo przychodzi przy ziemia. Tole šo, dożywicze słuchory, kotruż namakacze na naszej internetowej stronie, w app MDR Serbia, a też w audiotece ARD Sounds. Tam możecie się też deles czanecz, a sobu doduła lazacz, a w omierena poskacz, dżeszkuli przecoście.

tam troszcza słowo nie zaznieją. Tu złoszczy jan se z budem sneją. To się, a klubo jome stoję tak daleko, a sukasz katy, gęcz nie zmilnie, swój opor woje, im zwistościu do mecy daty, że coś był raz nam przysłużony, zezdakaś z dłymi ubożony.

by mi ubożone. Czo coś u raz nam przysłużone. Ty zdarkasz by mi ubożone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żył, a mira, kaj spuszczy jił nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy, ak nam napuszcz wyższy, raz ugasnu, to zbywa hyszczy.

0: So nennt er Jotzas za nasche Bubaki, a to gronni ja nennt er Pschepperdajom. Ten Mikrofon, mojomu Kollega Jo Jakob Predigkeit.
1: Dobry dzień, a witaj się na nowy bubak. Ho, jo zase jako predikajt przy mikrofonie. Przez wielkiego powiedania poglednjome net raz na żyncejszny program. Ako predne słyszymy Johanu Szernigojc. Jolic nie jo niechten wird was hyszci zjeden. Dowole rezervirował, pön mögała wam Johanna hyszci pomagasz. Wena jo za was najredniejsze a najoblubowaniejsze dowole cíle upytała. Za to, jo se teke svojich sobu u kniku obszaszała, jo svoje liche dny przebywaju. Westeinša napneta. Dalej jo pytom ze Karolin Kühnolc. Wena jo ogledała Bruno Marsa na svojej svetowej turie w olympijskim stadionie w Berlinju a rozprzawia wam we svojich dożywieniach. A wet jednego stadiona do przydocego na końcu usciowania comy se hyszci raz kopańcy ga svetowemu mejstarstwoju w Ameryce wienowasz a donentejśny turnier zespominasz. Ale startujemy se we z muziku. Jeden wet moich absolutnie najlubszych songów ze serbsko-riecnego ruma Juliana Nadbor a Kajsz Licht z Gwiezdka. Przy tym pak hyszci jednu wiec. Za przyducego bubaka w augustie, co my wasze muzykowe życzenia mieć. Tego se wie prosi, tak dwójko, ako niejo nimski spił, jo szykno mężne.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcie nam pod 0151 11-86-86-5. RBB? Serski program.
1: Jo, a zapis k tomu z szyknymi ważnymi informacjami, ako teke kontaktowymi datami, namakaja się na naszym internetowym bodce rbb-online.de/zorben.

0: Ja, liebe Pschiswuchari, Pschiswucharki, w masha derje. Joj, ja ho stoim w studiu, a z neuem w studiu. Ja wiecina wit was jużo da lejszojskich prozninów startowali. Weshebne za tych, kataryż nie maju hyszci żadne plany za dowol, ja sledujucy pszino z koronu topszały. Johanna Schernigoitz, ja se pla swoich sobu ukniku obgoniła, na katarych miestnach swoje prozniny przeperaju. Jolic aż petrebaj szohyści tips, a po doporycynia ga pestaj szonięto uszy.
1: Startujemy przy baltijskim mörju, dokładnie na Rujana. To jo napszałny klasyka. Hojo redny przypiok, kridowo skarby babiju z narodnym parkom Jasmunda Boden. Obszyn mörzo szo kolasowasz albo plewasz. Abo jak moje przy piogu szylowasz. Ja co myżo szo na kempingowaniszczu, tak romantyczne okniszczo przy myju cynisz. Nic jano przy baltijskim myju jo pak rytnie. Max Lanski w Dolnoserbskiego gymnazjuma leży k Adrii.
2: Wylejszojskich prosinach gotujom se swoju familiu, a przyja szelom drogu na Andrii. Najpierwej leśimy na podpołudnio Petrosz. Tam zachopijo se nasze drogowanie.
1: Fajn. Nięto dalej z moimi narażeniami za dowolowe cele. Gaż nieco szo na swinco lażasz, a se opalisz. Susnasz Alpy nieco za was. Garmisz Partenkirchen w Bajerskej na przykład jo dobry cel. Perfektnie gaż lubujo szo aktywność. Tam mężo szo wandrowasz. Z Zelesnicu jesz, aż na najwyższą górę Niemskiej, na Zugspitze, aber przy Görskim Jaso je wlotnapnisz. Jan Lobatetyp jo czeskie gewohne miesto Praga. Miesto jo wielkin redne, a maj wiele stawisne. W starym mieście możesz scho przez Karlo w Möst spacerować, aber w jadnej tych wiele małych kafejoniach wiński kofej opytasz. To jo cane kofej zbite jo smiatanu. Krakow w Polskiej jo tak dobre ziel, gaż lubi jo szo tu mieszań zu wird flera wielikiego miesta a historie. Tam dostan jo szo oboje. Masz tu w Krakowie, tam musisz szo na kuszty pat pirogi jeść. Ja sama som w przyjdujących tyżeniach z moim nanom do Stockholma w szwedzkiej duce. Ja se już jaselim na redne jazory, gölu a mir. A w Stockholmie dajo zase wiele rednych möschnoszczow za shopping. Idealne dowol za mio.
0: Ach, ta klin se kszasnie. Ale teke wiegin droge. Nażejajmy se, aż Johanna se nie wrosi o insolwentne z dowola. No jo, dalej w programie. Pasujucu nie by mogał song zielszym bysz. O, jo Calvin Harris ze swoim bzieszcasnym hitom Summer.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.

0: WM w USA, Kanadzie a Meksiku se pemałem ku końcu chyla. Niemska jo jesno ujście wrota Kap Verde Wozinia będu jo social media star, a finalisty szpańska a argentinska su tekes końcnie weste. Jo se bejnie pasirowało. Jo, Niemska jo bężke zase bejnie jesno załapiła. P rytnučkem zachopku przeciwo Nowackoju z Curaçao jo najpierwej hyšči šikno derje ugledało. W sledujúcoch kopkovoch krašach pak jo se słabosťou nemského mústva pokazovalo. Potom až jo se oborajnský stavný graja Niko Schlotterbeck potom také hyšči šeško zranil a jasne bylo, až byven na dlejšie cas upadnul te veľký šok. To mústvo jo byl ven z toho turnira v prednim KO grášu přešivo Paraguaju. Tomu se wiele fanu najpierwej raz przewinć. Ale nic jano fany su rozwamane, teke zwiedzkowy trener Julian Nagelsmann jo krótko na to wystupował. Na jego miejscu bużo nieto Jürgen Klopp, mústwo przy przyducych turnierach przewyżowasz. Redne czojenko pak może wrota mústwa wyt Kap Verde ulicowasz. W radnym starstwie wyt styrżas czeliet złopszednio swoje cowanie. Raz plawi M pödlabysz. A kak jo to zvenozil? Direktne v prednem grážu jo se poražilo VM novotnikoju amtirujúcemu európskemu mejstarieju Španskej 0-0 vetrobaš. Vesepne vrota Vuzinja jo stojal ze svojim úriednym ukbašem ve središču a zagariel nic jano pšegledovario na miestne. Vybiegło mało dniów, jo stupało jego liczba social media follower na Instagram mało tysac na miastem przy samym 30 milionu, a za Wozinju dejało hyści lepiej przyjść. Po sensacjonalnym kwalifikacji za predne koło KU jo se dalczny syn za z niego dopełnił. W przyjdujcu rundzie jo cakał Messi za argentinskiju. Najwyższy idol Wozinja. Takie gaś po tożtom graszu końc był za Afrikanario, a Argentiniario ze 3-2 dobył, jo turnier za nich wielicki úspechowy. Przedeśem za Wozinja. Jo, a niento filo jano hyšti dobyšarje. Końc tyżynia wytmejo se finale, ako takie grasze wyczejsze miestno. A tako hujo zajemny fakt, hyšti żetnie nie su sledne story mústva przy svetowych mejstvarstwiach, také rovnocásne najlepšie story veliščenie svetových uznamov. A što nieta? Tož napšal do hyšči dva kráša z pšauje úsokeju kvalitu. Vyaselíme se na to. Zo, a ja se juž rozžoknujom. Hyšči raz malú dopomnenku, vaše muzikové žicenia sú pšašané za příchodného bubak. Z čo južo přeci raz váš najlepší song v našom úsťovania svyšaš kšeli, potom pojeszcie nam nieto wasze zapysowania.
1: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 jednostrzo 888865. RBB?
2: Serski program.
0: Dalczne informacje a kontaktne daty namakają się pod rbb-online.de/zoben. So, a sledne spiel zażynca jo Stray Kids S-Class. A? To poši teka ako przygotowanie za przychodnú ústrzewaniu. V auguste máme K-pop special za vás. Petakem, žicem vám dobre cas, učopne zžek a z čo zašaltovali a mejšo sederio.

0: them.
1: Ja, w augustie słyszysz o po takim nasz przyrodzy bubak z jaką prydykajt. Ja, po nasze uściewanie k jednemu muzykowemu stilu ju, ak dre, jo, jan tych niewiecji oblubowanych miazy modostnymi wyszoruno, jan titl słyszeli K-pop. Nędo skry trap muzyka Ida Dolin.

Gucker, Jacke Schwarz, teuer Boa, Kota Raschkaja. Pschiedl zu Tischen, we witaj, na witaj Festivalu, we Görni Wuschelze, a Pschiedpädler grönjone, nennt er Jakub Czornak. Schau dobre, postaku. A nennt er, jo, alle dali, das naschio, Musiku Tischenja, ta is, venujo, tem, Ballo Kopanju, wikas czo juja Schacke Sushali, Plabubaka, coś, das tu bata aktualne Meisterstwa, aktualne Meisterstwa, aber aktualne Informatie k tomu, toż ulicjom mam zinca, jeśli lubię, zase nieco ze serskiego świata, nasze serskie koparie, te buduska, skoro zase grasz, przyjdący tydzień, sobie tu, 12. julia, planio jadno grasze, przeciwo tamnemu, mustwoju, SG Žilo, tak oni veni graju v Žilovje. Te Žilovske so akle pšetrilo, gori stupali, a grajo nento v krajne lize, a to jo, mislim to dobre pšešivnik za naših serskih balakoparjev, ale to snaž nebužo jadočke mustvo, vece detajlo, ulicijo me pan vam pšiduce tižin, so tam bužo se staše nepere pšižoho Katrin Lipskova s gorno serskim titulom, a ve možo šo zavis, či už gledaš, vod so jo tekst jo napisao Werner Meškank.

lekarstwymi ubożone. Co coś uraz nam przysłużone. Te zakarstwymi ubożone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyl, a mira, kez puszczy ju nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy, ak nam napusz wyższy, raz ugasnu, to zbyła hyszczy.

0: So nennt er Jotzas za nasche Bubaki, a to gronni ja nennt er Pschepperdajom. Ten Mikrofon, mojomu Kollega Jo Jakob Predigkeit.
1: Dobre dzień, a witajcie na nowy bubak. Ho, jo zase jako predikajt przy mikrofonie. Przez wielkiego powiedania poglednjome net raz na dzieńcejszny program. Ako predne słyszymy Johanu Schernigojc. Jolic nie jo niechten wird was hyszci zjeden. Dowole rezervirował, pön mögała wam Johanna hyszci pomagasz. Wena jo za was najredniejsze a najoblubowaniejsze dowole cíle upytała. Za to, jo se teke svojich sobu u kniku obšašava, jo svoje liche dny přebyvaju. Vestajnša napneta. Dali jo petom ze Karolin Kühnholz. Vena jo ogledava Bruno Marsa na svoje svetovej turie v olympijskem stadionja v Berlinju a rozpšavja vam v svojich doživjenjach. A vet jednogo stadiona do pšidocego na końcu usczywania comy z hyszczy raz kopańcy ga swietowemu mejstarstwoju w Ameryce wienowasz a donentejśny turnier zespominasz. Ale startujemy se we z muziku. Jeden wet moich absolutnie najlubszych songo ze serbsko-riecnego ruma Juliana Nadbor a Kajsz Licht z Gwiezdka. Przy tym pak hyszczy jednu wiec. Za przyjdącego bubaka w augustie, co my wasze muzykowe życzenia mieć. Takiego se wie prosi, tak dwójko, ako nie jo nimski spił, jo szykno mężne.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 11886 5. RBB Serski program.
1: Jo, a zapis k tomu z szyknymi ważnymi informacjami, ako takie kontaktowymi datami, namakaja się na naszym internetowym bodce rbb-online.de/zorben.

0: WM w USA, Kanadzie a Meksiku se pomałem ku końcu chyla. Niemska jo jesno ujście wrota Kap Verde Wozinia, będu jo social media sta, a finalisty szpańska a argentinska su teke skońcnie weste. Jo se bejnie pasirowało. Jo, Niemska jo bieżke zase bejnie jesno załapiła. P rytnučkem zachopku przeciwo Nowackoju z Curaçao jo najpierwej hyšči šikno derje ugledało. V sledujúcuch kubkovuch krašach pak jo se słabosčo nemskiego mústva pokazovalo. Petom až jo se oborajnski stavne graja Niko Schlotterbeck petom teke hyšči šeško zranil a jasne było, až byven na dlejšie cas upadnul te wielike šok. To mústvo jo byl ven z toho turnira v prednim KO grášu přešivo Paraguaju. Tomu se wiele fenu najpierwej raz przewinč. Ale nic jano fene su rozwamane, teke zvieskowy trener Julian Nagelsmann jo krotko na to wystupował. Na jego miestne bużo nieto Jürgen Klopp mústvo przy przyducych turnierach przewyżowasz. Redne čojenko pak mežo vrota mústva vid Kap Verde ulicovaš. V radnem starstve vid stržasča let zvopšetnijo svoje covanje. Raz plavi M pödlabiš. A kak jo to zvenozeo? Direktne v prednjem gražu jo se poražilo VM novotnikoju amtirujucemu europskemu mejstarjeju Španjskej 0-0 vetrovaš. Vesepnje vrota Vuzinja jo stojal ze svojim urednim ukbašem v središču, a zagarjev nic jano pšegledovarjo na mestnje. V bego malo dnjov jo stupalo jogo lidzba social media follower na Instagram malo tisac na mjastem prisamem čižasčo milijonu, a za Vuzinju dejalo hyšči lepje pšiš. Po senzacionelnem kvalifikaciji za predne kolo KO jo se dalčne sen za znjogo dopolnil. W przyjdujcu rundzie jo cakał Messi za argentinskiju. Najwyższy idol Vuzinja. Teke gaż po tożtom graszu końc był za Afrikanario, a Argentiniario ze 3-2 dobył, jo turnier za nich wielicki uspechowy. Przedewszym za Vuzinja. Jo, a niento filo jano hyšti dobyszarje. Końc tyżynia wytmejo se finale, ako teke grasze w trzejszym miestno. A teko hujo zajemny fakt, hyšči žetnje nejsú sledne story mústva pri svetových mejstvarstviach, teka rovno casne najlepšie story veliščenie svetových uznamov. A što nenta? Tož napšal do hyšči dva kráša z pšauje úsokeju kvalitu. Vyselíme se na to. Zo, a ja se juž rozžoknujom. Hyšči raz malú dopomnenku, Vaše muzikowe życzenia są przeszane za przychodnego bubak. Z czego już o przecie raz wasz najlepszy song w naszym uszczowaniu słyszasz chcieli, potem pojeszcze nam nieto wasze zapysowania.
1: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11-8-8-6-5 RBB Serski program.
0: Dalczne informacje a kontaktne daty namakajo się pod rbb-online.de/zorben. So, a sledne spiel zażynca jo Stray Kids S-Class. A to poši teka ago przygotowanie za przychodnu ustrzewaniu. W augustie mamy K-Pop Special za was. Petakem, życzym wam dobre czas, uczopne zjek a z czo zaszaltowali a mejšo sederja.

kuka, jakie schwarz, to ja była kotaraż kraja. Przyjdzie tydzień, we witaj, na witaj festiwalu w Gronie Wuszyce, a przypadla gronione, nento Jakub Czonak. Szo dobre, postaku. A nento, że ale dalej ze naszą muzyką tydzienia, ta jest wienujo tym balokopaniu, wykaz, co już wszakę słyszeli dla Bubaka, coś dostupa te aktualne mejstarstwa, to aktualne mejstarstwo, albo aktualne informacje k tomu. Toż ulicę mam żynca, jeśli lubię zase nieco ze serskiego świata. Nasze serskie koparje te buduska skoro zase graś. Przyjdący tydzień sobie tu 15-20 julia planuję jedno grasie przeciwko tamnemu mnóstwoju SG Żylo, tak oni weni grają w Żylowie. Te Żylowskie są akle przetrzylu, gory stupali, a grają nento we krajne lize, a to jo, myślę, że to dobry przesiłnik za naszych serskich balokopariu, ale to znaczy nie bużo jadroczkę mnóstwo, więcej detailu ulicujemy pan wam przyjdący tydzień, co tam bużo se stać, nie pierwszy przyjrzał Katrin Lipskowa z gornoserskim titulom, a wy możesz o zawiedź, czy już gadać, w co, że tekst ją napisał Wena Meszkank.